0: Excitu.
1: Veš, kaj ti povem? Povej ji ugotovitev raziskave najnovejše o ženskah.
0: Oh, daj no bi tiho. In kaj je tu?
1: Da nobjena ni toj krivna, da ne more dat.
2: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.